Lecz dobre wolie, weź sprostitwę. In twoja najlubsza glazba. Radio Maxi. Ponowno z tobą 1 septembra. Radio Maxi.